0: je Kapris.
1: Kapris.
2: Z grehi mojimi si ne maži svojih rok. Sam bom plačal ceno.